0: pierwszego i celem było przebadanie życia pogranicza przez pryzmat antropologii dźwięku, antropologii głosu, czyli interesowało nas na przykład muzyka, śpiew, ale również taka komunikacja werbalna, języki używane w tym regionie. Natomiast wiele rzeczy, których trudno było się spodziewać, zaszły w międzyczasie. Mam na myśli straszne wydarzenia po wyborach prezydenckich w Białorusi, czyli to był też ten moment, kiedy ta granica zaczęła być nagle nie do przejścia, a chwilę później rozpoczęły się, mówimy w kategoriach kryzysu humanitarnego albo kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. I to postawiło mnie jako koordynatora tych badań przed pytaniem, czy kontynuować te badania z drugą grupą badawczą. I po długim namyśle stwierdziłem, że tak, że zabiorę kolejną grupę młodych badaczy w ten teren. Część z nich była bardzo zainteresowana właśnie przebadaniem tego, jak kryzysy polityczne, migracyjne wpływają na codzienne życie ludzi, to również jak można o tym opowiadać z perspektywy antropologii głosu. Zatem co wyszło w efekcie, to 13 bardzo zróżnicowanych tekstów, które z jednej strony dotyczą codziennego życia, tradycji muzycznych, a z drugiej strony dotyczą też poważnych kwestii politycznych i jak one wpływają na to codzienne życie ludzi, bo tutaj nie będzie dużym zaskoczeniem i nie będzie dużym spoilerem, jeżeli powiem, że tak, że wpływają, że to, co się działo w ostatnich latach w Białorusi czy w Polsce po tej polskiej stronie granicy, wydaje mi się, że było też czasem zmian, zamętu, niepokoju.
1: Окремя несупокоюць ёсць яшчэ нейкія змены, можа, дэмаграфічныя ў рассяленні насельніцтва, як гэта ўплывае на іх месца жыхарства.
0: Так, oczywiście, wydaje mi się, że to tło, które demograficzne badań, tak? To znaczy te rejony powiatu hajnowskiego, gdzie prowadziliśmy badania, czy wschodnia część powiatu białostockiego, gdzie też prowadziliśmy badania, to są jednak niestety miejsca, gdzie mieszka coraz mniej ludzi, gdzie te młode pokolenia wyjeżdżają do miast, gdzie zostają często emeryci, którzy z jednej strony może kontynuują jakieś tradycje w swoim codziennym życiu, ale też no, ich świat jakby się kurczy, można powiedzieć. To jest coś, co dokłada do tych wszystkich zmian. My też to sobie w tej książce trochę zatytułowaliśmy, czy określiliśmy to we wstępie, że badamy to pogranicze w czasie polikryzysów, tak? Albo wielu kryzysów, które na siebie nachodzą. A jeszcze odpowiem w takim razie na to pierwsze pytanie. Do kogo jest adresowana książka? Wydaje mi się, że ona może mieć kilka grup adresatów, chociaż my oczywiście chcielibyśmy, żeby każdy to przeczytał. Po pierwsze, to jest książka dla mieszkańców tego regionu, którzy chcieliby może zobaczyć, jak patrzą na to badacze. Badacze z Warszawy, ale nie tylko, bo ja jestem osobą, która się wywodzi z Białegostoku i też moi przodkowie żyli na tych terenach, tak, więc trochę mam może inną perspektywę niż część autorów z tego tomu. Ta książka też jest takim zaproszeniem do dialogu, też zaproszeniem do tego, żeby mieszkańcy tego regionu wypowiedzieli, jak widzą te tematy, o których pisaliśmy i czego dotyczy ta książka. Po drugie, książka jest też zaadresowana do ludzi, którzy są zainteresowani etnografią, metodą etnograficzną. To, można powiedzieć, są takie szkice terenowe, które zawierają sobie jako całość może próbę odpowiedzi na to, w jaki sposób badać pogranicze, w jaki sposób badać sytuację kryzysu. No i również w jaki sposób badać dźwięk, to wcale nie są proste tematy. My poszukujemy w ramach tej książki nie perspektywy muzykologicznej, która czasami wydaje mi się, że dźwięk, śpiew czy muzykę trochę kompresuje do takich tematów policzalnych lub bardziej, albo interpretatywnych. My natomiast to staramy się przebadać w kontekście, zobaczyć, co znaczy śpiew dla ludzi w sensie społecznym, co znaczy artykulacja głosu, co znaczą języki w sensie kulturowym, a nie tylko jako statyczny tekst.
1: Zobaczymy wasze książki w podlaskiej mowie, tak mówiąc, gaworku po swojemu.
0: Myślę, że Gwara Podlaska jak najbardziej się pojawia, chyba jednak w tle, jako taka sytuacja komunikacji. Zdają sobie sprawę badacze z Warszawy, że nieposługiwanie się albo posługiwanie się nie w wystarczającym stopniu, bo żeby dobrze zrozumieć ten język, tę gwarę, to myślę, że trzeba w niej wyrosnąć. To jest coś, co powoduje, że ich interpretacja pewnie będzie czymś innym niż interpretacja z perspektywy mieszkańców. Ale my też nie w tych tekstach nie twierdzimy, nie udajemy, że jesteśmy wszechwiedzącymi autorami. To są bardzo usytuowane opowieści, które trochę łączą to, co się dzieje lokalnie, z takimi bardziej globalnymi procesami, na przykład zmianami polityki ekologicznej wobec

0: Ale Włosiemianówka jest jeden z takich tekstów, który opowiada, jak te osoby, które mieszkają w okolicy Zalewu, radzą sobie z ogromną zmianą krajobrazu, ale i swojego stylu życia, która zaszła dość dawno temu, ale cały czas oddziaływuje na ich życie. Funkcjonują mieszkańcy okolic Puszczy Białowieskiej z tymi debatami, a nawet konfliktami, które tej puszczy dotyczą. Jak funkcjonują ludzie w strefie przygranicznej, która jest poddawana na różnego rodzaju właśnie wzmożonej kontroli. Tutaj są to oczywiście takie tematy, które wymagają takiego głębokiego namysłu nad perspektywą ludzi i do tego rzeczywiście ten gwara, tak po swojemu, jest potrzebna, żeby tę perspektywę ludzi zrozumieć, ale też pewnie jest potrzebne połączenie tego z tymi szerszymi tematami, które, co do których decyzje zapadają gdzieś indziej na przykład, tak, albo wynikają z takich konfliktów w charakterze ponadlokalnym, globalnym też. Chcieliśmy połączyć trochę te dwa źródła, dwa końce procesu, to co się dzieje ponadlokalnie z tym, co jest bardzo zlokalizowane. Nie jest to taka wizja czysto etnograficzna w takim sensie, że zorientowana na tylko i wyłącznie to, co jest kontynuowane przez pokolenia, to co się wiąże z tych ludzi dziedzictwem kulturowym. Myślę, że ta książka dotyczy w trochę większym stopniu zmiany niż dziedzictwa. To nie znaczy oczywiście, że my kibicujemy tej zmianie. Przeciwnie, jesteśmy tutaj w pełni za tym, co jest unikalne, lokalne, co jest ludzi po prostu, tak? Ale żeby to wspierać, wydaje nam się, że jest potrzebne zainteresowanie tą zmianą po to, żeby ją opisać, po to, żeby zwrócić uwagę na negatywne skutki tych zmian.
1: I tu ważną rolę odgrywa, koniecznie, polewa praca na pamierze, i mają zaraz polskie naukowcy możliwość potrafić w Białorusi, na dworot, białoruski w Polsce dla dosledowania. Czy te całe kontakty zaraz całkiem przemknęli się?
0: Nasza książka jest zdecydowanie oparta na badaniach po tej polskiej stronie granicy. Zatem tak jak jeszcze w 2016, 17, 18 roku podejmowaliśmy próby, ale też nie na tyle zaawansowane, żebyśmy byli z tego zadowoleni jako z materiału badawczego. Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi zespołami muzycznymi i tam też były plany wyjazdu na koncerty, współpracę kulturową. Tak, ta druga część badań w 2021, 2, 3 roku była tej możliwości zupełnie pozbawiona. Powiem więcej, my też, kiedy robiliśmy wywiady i obserwacje w tych wsiach, które były bardzo blisko granicy, to często zdarzało nam się być wpisywanymi, tak? Czy interesowała się nami policja, to biorąc nas chyba, nie wiem, być może za osoby zaangażowane w działania pomocowe dla migrantów czy uchodźców, tak? Dla tych osób, które przekraczały granice. Więc wydaje mi się, że druga część badań rzeczywiście była już w takim klimacie presji. Trochę było to na pewno wyzwanie. My też na szczęście cieszyliśmy się tutaj wsparciem lokalnych władz, które zaaprobowały nasze badania i też miały nas, że tak powiem, pod ochroną, tak? Więc to była ogromna pomoc przede wszystkim władz gminy Michałowo i też akceptacja naszych działań ze strony władz gminy Gródek. Jeżeli chodzi zaś o badaczy z białoruskich w Polsce, wydaje mi się, że to jest trochę tak, że wielu z nich ten bilet, tak, który dostali, to póki co jest bilet w jedną stronę. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, tak, że ja współpracuję z wieloma badaczami, badaczkami właśnie z pochodzącymi z Białorusi. Oni też w niewielkim stopniu mogą wrócić, żeby prowadzić projekty badawcze, które rozpoczęli swego czasu, czy to folklorystyczne, czy etnograficzne za granicą. Są teraz w Polsce, współpracują z lokalną społecznością, czy to diasporą białoruską, czy tymi ludźmi, którzy żyją z dziada, pradziada w terenach właśnie powiatu białostockiego, sokulskiego, powiatu hajnowskiego, siemiatyckiego. Natomiast myślę, że skutki takie społeczne, kulturowe tych procesów, które zachodziły i zachodzą po białoruskiej stronie granicy, nie jesteśmy w stanie teraz do końca tak zrozumieć. Może przez etnografię jakiegoś internetu, ale internet też jest, zdaje się, pod kontrolą, więc to na pewno trudna sytuacja. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas, za kilka lat, oby, będziemy mogli oczywiście kontynuować te badania również po białoruskiej stronie granicy i porozmawiać o tym z mieszkańcami tych terenów.
1: Na pewno za takie pytanie, czy jaka jest prezentacja waszego badania w Białostoku czy w okolicach?
0: Tak, liczymy na to, że kiedy książka zostanie opublikowana, czyli w połowie listopada, czy w drugiej połowie listopada, będziemy dążyli do tego, żeby w pierwszej kolejności tak naprawdę zorganizować spotkania i w Białymstoku, i mam nadzieję również w innych miejscowościach, może również w tych, w których prowadziliśmy badania między innymi w Czeremsze, w Narewce, w Hajnówce, w Michałowie, w Gródku, także w Jałówce też, więc my liczymy na to, że będziemy mogli porozmawiać z mieszkańcami, liczymy na to, że oni będą mogli przeczytać naszą książkę, no liczymy na to, że nie będą bardzo zdenerwowani tym, co tam napisaliśmy, bo wiadomo, że nasza interpretacja będzie się różniła od tego, jak oni to by nazwali, mimo że oczywiście ta książka jest oparta na badaniach terenowych. No ale zawsze to przechodzi przez pewien jakiś taki proces przemyślenia, no właśnie połączenia tej teorii z tym, co się dzieje globalnie, ponadnarodowo. No ale my też nie chcemy narzucać nikomu naszej interpretacji, chcemy, żeby ona wywołała dyskusję i bardzo jesteśmy ciekawi tej dyskusji. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby w tej dyskusji wzięli udział mieszkańcy. Powiem tak, że to jest nie tylko książka o nich, ale to jest książka dla nich.
1: Dziękuję wielkie za rozmowę z panem Piotr i do zobaczenia na prezentacjach.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie 40 lat, że gadawina. No a Darek u końca upał na taki pomysł, że to, a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik Muzea Malojajczyny u Studziewodach, zaodno z organizator konferencji pra 805 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się te chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroką proslojku czynowników, szeroką proslojku radników, mianowito szeroką proslojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko ziemią, chociaż Bielsk miał wielkie obszary ziemi chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijański chramu zawsze. No, jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi iduczy po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska proslojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towarzyskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Poślał, że powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że tu wdy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że to mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Święty dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem świętego domu. I pomniu, chyba pomniu ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumają 50 lat. Normalny chłopiec ze Studziwod raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i

0: І ось свіжий матеріал від нашої кореспондентки, дотичний Білостоку. У місті представили подробязності подляска едиція агульнопольської соціальної кампанії «Дятінство без гвалту», «Дятінство без пшемоці», так в оригіналі гэта гучыць. На прес-конференції у центрі городу на ринку Костюшки старшиня подляскай ради кабетаў Ізабела Семяняк пачала сваю прамову са спасылкай на нядаўнія жудасныя выпадкі з нажамі ў польскіх школах, дзе адзначалі крытычны ўзровень агрэсіі, пасля чаго агучыла ключавыя акцэнты і падкрэсліла надзвычайную важнасць праекту для ваяводства і неабходнасць бацькоўскага кантролю.
1: Dzisiaj wszyscy pytamy, jak to możliwe, że dzieci przychodzą do szkoły z nożem. Czy pytanie nie powinno brzmieć, ile sygnałów wcześniej przeoczyliśmy, ile emocji zaadresowanych, ilu problemów, na ile nie odpowiedzieliśmy jako dorośli? Przemoc rówieśnicza, tego też dotyczy nasza akcja, wynika właśnie z zaniedbań dorosłych. Przeciwdziałanie przemocy to budowanie relacji partnerskiej i odpowiadanie na potrzeby dzieci, dojrzałe odpowiadanie. Dlatego ta akcja nigdy jeszcze nie była tak potrzebna jak dzisiaj. Zachęcam Państwa do dołączenia до акції, але również до порозмовляння на цей темат зі своїми дітьми.
2: Представник прес-служби Подляжської поліції, молодший аспірант Конрад Карвацький, агучив бягучу тривожну статистику хатнього гвалту у регіоні і нагадав, що поліція готова жорстко реагувати на будь-які прояви жорсткості у дочині до дітей.
3: З перспективи поліції проблем, о котором dzisiaj rozmawiamy, niestety jest częścią codziennej służby podlaskich policjantów. Dzieci bardzo często tej przemocy doznają w miejscu, które powinno być dla nich najbezpieczniejsze, czyli w ich własnym domu. Od stycznia do września tego roku na terenie naszego województwa przemocą domową zostało dotkniętych ponad 2600 osób. W tej grupie było aż 908 dzieci. Pamiętajmy, że za tymi cyferkami stoją ludzkie historie, ludzkie dramaty i niejednokrotnie strach, z którym te dzieci nie są sobie w stanie same poradzić. Jeżeli mamy podejrzenie, że może dziać się jakaś krzywda takim dzieciom, nie wahajmy się. To możemy zrobić wszyscy, jako my dorośli. Nie pozostajmy obojętni na takie sytuacje. Zgłaszajmy takie właśnie rzeczy na numer alarmowy 112, bądź udajmy się na najbliższą jednostkę policji. Pamiętajmy, że pomoc może zacząć się od gestu i taki gest może zmienić czyjeś życie.
2: У межах прес-конференції представники самокерування анонсували нові кроки солідарності. Так, Віслава Бурнас, вся промашлоковської управи, пообіцяла фінансову підтримку для дальшого розвитку цього масштабного школьного проєкту і програм профілактики у регіоні.
4: Jako zarząd województwa podlaskiego zamierzamy przeznaczyć pieniądze na program poświęcony właśnie dzisiejszej akcji. Nie wiem jeszcze, jakie to będą działania. W tej chwili jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadzimy takie działania. Powiem tylko, że w tym roku uruchomiliśmy program dla dzieci, które rodzą się w rodzinach głuchoniemych. Przeznaczyliśmy na to 1 000 000 zł. Będziemy to kontynuować, bo to jest, jak się okazało, bardzo potrzebne i taka gdyby dziedzina, o której się nie mówi. Więc uruchomimy taki projekt związany właśnie z przemocą w rodzinie. Ja to nie jestem zwolenniczką używania przemocą, przeciw przemocy, właśnie odwrotnie, dla dobra dziecka i to będzie ten kierunek. Dobre słowa dają dzieciom moc. Tyle chciałam powiedzieć, żebyśmy dzielili się dobrym słowem, obdarzali dzieci dobrymi słowami. Słowa mają moc. Każdy z nas tego doświadcza i na pewno zgadzacie się wszyscy ze mną.
0: У перший день акції на Подляшшы на вулицах сусіднього з Беластоком Василькова пройшов масштабний червоний марш, під час якого сотні місцевих школьників вийшли з червоними бальонами і транспарантами, каб супольно сказати «не агресії». А зараз господарство проанонсуємо ближайший випуск новина. У заяві 46 країнам з потребуванням ад Росії спинити війну в Україні згадана Білорусь. Да, Росія, певно. Болгарія бачить інтерес Росії вотаться на судни каля болгарських воду. Беларусь творяє національний контур штучного інтелекту. Що це таке, дізнаємося неузабаві.
5: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Ja malowałem ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie sorak lietu, że gadawina. No a Darek u końca upał na taki pomysł, że to, a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik Muzea Malojajczyny u Studziewodach, zaodno z organizator konferencji pra 805 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się te chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabiel z Drohiczyny, czy Brańsk, należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroką prosłojku czynowników, szeroką prosłojku radników, mianowito szeroką prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko ziemią, chociaż Bielsk miał wielkie obszary ziemi chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijański chramu zawsze. No, jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi iduczy po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem takim towaryskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Poślał, że powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że tu wdy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że to mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Święty dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem świętego domu. I pomnił, chyba pomnił ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne miejsce dla naszego osierodzie. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumają 50 lat. Normalny chłopiec ze Studziwod raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca do mojej magicznej.
1: A chlebu dał białoruski naród, jaki przeżywał na tej terytorii, a pośla II wojny okazał się u tych mierzach tylko mniejszością, malalika i mniejszością. Jaka ja jeszcze 44 chodu, przez niekalki gadał pamiętsza, ale jeszcze na niekalki dziesiątka tysiąc, zostało się nas może pod 100 tysiąc pośla II wojny u końcu 40 gadał. Nie było niejakiej organizacji, ale mianowita to jeszcze raniej Białostoczyna, Podlasza była regionem, gdzie burlila kulturna je, gromadzka je życie białoruska i ono dało osnowu dla uzniknienia tej organizacji. Chociaż osnowu można skazać, no dała dzierżawa, bo ona dozwoliła zorganizować. Ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna, nie byłoby tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja. I tak zjawiła się czastka i usiecho. I dla nas ta czastka nas, ta muzei, tak można skazać. Bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia. Także to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krocinka jest lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalemem. Mój prodak, Mikołaj Sacharewicz, jaki jest tu na murali, i on zachwarł i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalemie, 30. gady. Ja chciałem pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalemem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, koliś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury. Ilija przyszedł do mnie do gabinetu, miał 4 lat. Siedł na fotelowi, nawet do podłogi nogami nie dostał, tak brąta i nogami. Na mnie glanów, każe, ale ty dyrektor, po swojemu, ale ty dyrektor jakiś zmuczony. Ja kažu, Ilija, bo byli dni bielska, 3 dni my od noci do noci pracowali, nie wyspali. To ty przyjedź do nas do studi wód, u nas je materacy, lażesz, odpoczniesz. Nie, no to już to ktoś, 4-letni małysz mnie zaprasza do studi wód na odpoczynek. To jest wielka sprawa.
3: I toż teferka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po susiedzku Wolodia Sidorski to brat mojego dziada Gryszy Sidorsko. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
8: Ми самі малювали?
0: Я сам.
8: А ви згодите, тут ми бачимо всіх яйців у музеї, так?
0: Ну.
8: А ви самі їх, може бути, відали в живих, коли ще ніхто був? Чи
0: то ні, тільки батько, святої пам'яті Дарка, а маці то ще живе Дарка. Ну. А тих дядька і прадідів то не відав.
8: Які ваші відчування, що вже станеться, напевно, на 100 годі цей мурал, так? Тут буде стояти?
0: О, він намалюваний na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starej techniku, no zagładzał tynkołka i duma już to heta. I farba ciapier jest taka, że to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u tój tynk. Powinno pratrwać.
8: Mhm. Na 100 godzie.
1: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro letopis galicko-wolyński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu Galicko-Wolyńskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha i 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach prowadzi się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowsko z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodnio na pramku. Przeważno, koli chodzi to ruskie nasielnictwo i tomu u Bielsku, że przy początkach istnienia goroda była cerkwa. Ruskie zachodnie Polesie, ono wykluczny region, koli chodzi pro mowu i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stworajemy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna.
4: тема мови, полеської мови, різнородності говорок полеських на білоруському західньому Полещу, ще якби не зовсім піднята на такий рівень освітній. Вона повинна входити так само до програм освітніх в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодіжі. Там та русифікація несвідома. Може, вона по просто такий систем освітній є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, рознастайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу. І покаже, що культура білоруська на Білорусі то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони доброславляні, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
9: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
1: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, pokrowicielom rolników, tych, co pracują na ziemi. I temu z światem Julia związano mnogo obradów, jakie odnoszą się do ziemi. I do roślin, i do żywioły, do zwierów. Na Julia wyganiają się tak tradycyjno dobytok na pastewniki, świaszczoną werbą, poganiający. Potem tu już werbu sadzić się też na polu. Якраз рослина, яка я така, ну, зв'язана з тим святом, особливо то жито. Жито, яке здавна в нашим краєвиді полів домінувало, бо то було збоже хлібне. І жито якраз, яке дає життя, жито, життя, тут вельми така етимологія слова близька, якраз воно сповняє в тому святі, в обрядах юрієвських, важну роль, бо to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Julia że ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna, skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Julia bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
10: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzi, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki, za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę. Білорусів в Подляще.
3: Тепер запрошу тату, котрого то є власне есей, бо то є фрагмент есею Доротеуша Фіоніка «В небі радуюся мої предкові». І тих предків маєте за нами. Вітаємо.
4: 40 лет, як сказав наш бєльський великий письменник, Josip Tokarewicz chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. To, co materialne, to widno, tak? Wydawiectwa, książki, 50 tytułów książek, 70 numerów bielskiego, mielnickiego ścięcia, kulki płyt audio, festiwali, no tu różne, tam po Majowej Rosji, Oleń po Boru chodzi, prolog Dni Słowiańskiej Piśmienności, Międzynarodowy Festiwal Dudarów, Lierników i Śpiewaków w Mielnikowie nad Bugą, Festiwal Romanówka, i mnogo, mnogo czego innego, a studio folkloru Żemerwa, letnia szkoła tradycji, która około 1000 dzieci przeszło przez jej. Te osoby тоже знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже трошки і з братами, і з іншими трохи дійничаєм, може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на те, що треба робити, так як ми просто спадши на Йость, а ми, ну, так, уже три гади робимо Барнфілд фестиваль, і то на гетим, на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так, і гета, і уже думаю, що Йость, бо любим гете місце.
8: І музей буде все одно білоруським, так, при любим поколінні?
6: Ну так, ну, музей білорусов подляше, так що, якби, білоруси його створають, що Йость білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так, білоруський музей.
6: Ну, так, ну, білорусов подляше, так що, якби мог не бути білоруським.

łączy nas ranek. Ciepłe herbaty, oddech papierosa, łączą pieszczoty, sprzeczki u

wzmacniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo